0: tla sala hla bogopo nna ke tla upa ke le modimo tswang basadi ba masene bomme ba nnete ba sebele mafumahadi ke nako ka Kriste Morena amen.
1: Lezi izindaba zaseLekwa FM iqiniso ulwazi.